super, v tem je srečalovo Harmonica Vox. Glasbene želje pa veste kam na Facebook, petkove pumpe napišete, mi pa zavrtimo. Napišite, kaj delate, kje ste, kako in kaj in seveda veselo bo do polnoči. 2, 3, 4.